0: Batu jamu piwate jaklente aku wulung tutu andak yaka.
1: Assalamualaikum.
2: Ñaan Yalla suñu borom.
1: Ci boole gi mu boole ak Serigne Touba.